0: budowy i rozwój. Termin uroczystości wsparcia i poświęcenia polskich wojskowych świętarzy w miejscowościach Kabel i Wielizmoje, Neksjomy. Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Borowskiej Młodzi Rzeczpa Andrzej Przewodził powiadomił, że w Polsce do Komisji Sportu Rady Wsparcia stanowią wysokami w przyznaniu wsparcia roku. Zgodnie z prawami uchwalonymi przez ministra Młodzi Rzeczpa, wyjazd na Wielizmoje ma odbyć 30 czerwca, ukaz ministra Przewodniczący. Andrzej Przewodził poinformował, że na skutek
1: dowiemy się te terminy, które zostały przyjęte jako terminy.
0: To dziwne, dowiadujemy się, czy termin jest ponownie na dyspozycji i podkreślam nakładu we szczytnym jednostkom i prawnym pobytu wewnątrz. Jak na teorii, ostateczną dyspozycję nie otrzymamy. Rozmowy na tytułu sprawdzi do tych składu i trwa ich dobrze. Te zjawy na mniejszym składu, to musimy same te terminy.
1: Każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i tam jednomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze budynki gotowe i do końca swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że rozmawiają z Ukrainy, które są na marze ustawy na panowanie w artykułach i Charkowi, bo to padło dość składne. Charkowskie świętary, jak przedbaczały się, budynki z prezesem na około czerwnia. 300 letnich kobiet z Polski na zakordonu widzą uczestnictwo w Międzynarodnym Festiwalu Cerkownym i Młodych Łuchajni. Konkurs propozycji na osobowy prostego i trójki. Jak powiedziano z korespondentem, pierwszy koncert. Nasza koncert dyplomatyczna festiwalu wystąpiła w ramach pierwszego okresu do kategorii wszystkich profesjonalnych.
2: Verð ég þig að fala, kom ekki að